To jest radio Złote Przeboje.

0: 26 tytuł w karierze Igi Świątek Polka wygrała w Toronto. Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na My Doctor. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5 miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy My Doctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
1: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
3: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
1: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
0: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji o fazę zasadniczą, powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W całej Polsce będzie dziś pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie i halu przez 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Nadciągają upały, na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
1: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
2: Dobrze, bardzo dobrze.
3: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
4: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
5: Dokąd?
4: Gdzie oni jeszcze poniosą, szepane.
3: Milej będzie jeździć, to na pewno. Będzie za co jeździć.
0: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
6: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększa. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
0: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek triumfuje w Toronto. Polka wygrała turniej tenisowy w Kanadzie, pokonując w finale Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. To 26 tytuł w karierze naszej zawodniczki. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Pogodnie i ciepło, miejscami już przedsmak weekendowych upałów. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Halu przez 26 w centrum do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam maksymalnie 22 stopnie.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Piątek, 14 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje o 8:00.
3: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą. Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
4: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
3: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
5: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania?
3: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. O to przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
6: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
3: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj pogoda jak marzenie nad Polską. Wszędzie dużo pogodnego nieba i ciepło, a nawet gorąco. 24 w Suwałkach, 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, Trójmieście i Katowicach, do 30 w Szczecinie i Zielonej Górze. W sobotę i niedzielę jeszcze upalniej i dalej bez opadów.

Jeśli twój ukochany szef oddaje ci twój dzień wolny 15 sierpnia właśnie dzisiaj, czyli 14 sierpnia, no to nie ma tragedii, to znaczy, tragedia jest. W głośniku Tragedy śpiewa Bee Gees w radiu Złote Przeboje.

Obok Rolling Stonesów jest to jeden z najdłużej nieprzerwanie grających zespołów na świecie. Fleetwood Mac, to o nich mowa. Zagrali Little Lies w radiu Złote Przeboje w porannym programie piątkowym. Przedświąteczny piątek, chociaż co niektórzy obywatele już świętują i mają długi weekend. W połowie sierpnia, za chwilę przypomnimy, że lato trwa. W dzień gorącego lata zagra Big Day, a wcześniej on, którego poznajemy po pierwszych nutkach, pierwszych dźwiękach i pierwszych krokach. Michael Jackson w radiu Złote Przeboje.

oddać faith. Pewnie wiecie, pewnie pamiętacie, że nazwa tego zespołu pochodzi z francuskiego magazynu o modzie i oznacza modowy telegram. No to wiemy, że po pierwsze skąd słowo Depesza, a po drugie skąd Depesz Mode. Cudowny, cudowny to zespół, który przeszedł długą, żmudną drogę od pionierów synthpopu do gigantów rocka elektronicznego. A teraz artystka, która przeszła drogę od najsłynniejszego girls bandu świata do cudownej kariery solowej. Jerry Halliwell śpiewa już teraz It's Raining Men. W radiu złote przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
1: Autopromocja.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Do Trisha McNeil zaśpiewała w radiu Złote Przeboje, jeden ze swoich największych przebojów, a teraz będzie zespół, który przez kilka dekad na scenie nagromadził dziesiątki przebojów, ale nie tylko, bo ma też rekordy na koncie. W 1991 roku zagrali koncert na stadionie Maracana w Rio de Janeiro, na tej słynnej Maracanie w Rio, gromadząc około 198 tysięcy widzów i był to wówczas rekord świata pod względem frekwencji na koncercie jednego wykonawcy, a mowa o zespole Aha, Aha, gra Take On Me już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgorącej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
1: Fajnie to wygląda.
0: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
3: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
4: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
2: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 000 000 zł.
0: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o listę żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie, już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
5: Nie. Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć.
1: Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
0: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport. 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Górnik Zabrze kończy swoją przygodę z Ligą Europy. Zabrzanie na otarcie łez zagrają w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Podobnie jak Raków, który do niej awansował. W Lidze Europy walczą dalej Jagiellonia Białystok i być może poznański Lech, który dopiero dziś o 20 rozegra swój mecz na Wyspach Owczych z KL Klaksvík. Iga Świątek cieszy się z wygranej w Toronto, zaś pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. W drugiej rundzie zameldowała się Magdalena Frank, a z dalszej rywalizacji odpadła Magdalinet.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Do końca piątku nad Polską dużo słońca i cudowne temperatury. Od 24 na Suwalszczyźnie, przez 27 na Mazowszu, do 30 na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W sobotę i w niedzielę gorąco, nawet nad morzem. Komu dzisiaj zaczyna się długi weekend, ręka do góry. Zazdrościmy, no i gramy na to jak na lato. Belinda, Carlisle, La Luna. 3 po 9.

jutro święto państwowe, będą parady, parady wojskowe, podobno największe w historii, byle nam tylko nie rozorali asfaltu tymi czołgami. A dzisiaj 14 dzień sierpnia, niektórzy już zaczynają świętowanie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych z kolei Dzień Energetyka. No i mamy energetyczne Złote Przeboje, za chwilę Kasia Kowalska i coś optymistycznego, a wcześniej Cutting Crew w radiu Złote Przeboje w piątkowy poranek.

0: autopromocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert dwóch kultowych zespołów. Na

0: mocny.
1: To już w niedzielę po 20. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Autopromocja.

Jacka Kerszoła w radiu Złote Przeboje. Wielki, wielki Złoty Przebój. To jest przebój wydany 42 lata temu. Sam Nick Kershaw przyznał po latach, że słowa do tego utworu to w zasadzie nonsens i czysty bełkot, który napisał tak na szybko jako tymczasowy wypełniacz melodii. No a fani latami bezskutecznie doszukiwali się w nim jakiegoś głębokiego sensu. A teraz zespół, który może się zgodzicie, bez którego cała światowa muzyka rozrywkowa byłaby bez sensu. Queen w radiu Złote Przeboje.

Solid as a Rock to jest piosenka, której tytułem swego czasu dziennikarz motoryzacyjny Jeremy Clarkson opisał karoserię polskiego poloneza, solidna i trwała niczym erekcja emeryta. Takich słów użył. Solid as a Rock zagrał duet Ashford i Simpson, a teraz będzie ciekawostka językowa. Jak wiadomo, kiedy chcemy powiedzieć, że niczego nie mamy, to po polsku mówimy, że nie mamy niczego. Z kolei po angielsku mówimy mam nic, czyli I have nothing. I taki tytuł nosi ten przebój Whitney Houston już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za chwilę zagramy w wakacyjną La Bambę i Ace of Base, a wcześniej przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się 10.
1: Obsession.

0: Mamy piątek i dziesiątą na zegarach. Zapraszamy teraz na porcję tylko tych sprawdzonych wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już jutro świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczenia.
1: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
3: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
4: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
3: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
1: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
5: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
6: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
5: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
1: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda jak marzenie nad Polską. Wszędzie dużo pogodnego nieba i ciepło, a nawet gorąco. 24 w Suwałkach, 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, Trójmieście i Katowicach, do 30 w Szczecinie i Zielonej Górze. W sobotę i niedzielę jeszcze upalniej i dalej bez opadów. Jeśli jest lato i są wakacje, to musi być La Bamba. Gramy na to jak na lato. Los Lobos w Radiu Złote Przeboje.

nie wiem, czy wszyscy fani zespołu Ace of Base wiedzą, że zanim rodzeństwo Bergenów zaczęło grać radosny pop, tworzyli mroczny projekt w klimacie industrialnego techno o nazwie Tech Noir. Rodzeństwo Bergen, Lil, Jenny i Jonas oraz Ulf Ekberg to jest ten skład Ace of Base, który znamy i lubimy do dzisiaj. A teraz zespół, który też ostatnio zmienił skład legendarnego, kochanego przez fanów Grzegorza Markowskiego, zastąpił Łukasz Drapała, ale my posłuchamy składu oryginalnego. Perfect w radiu, Złote Przeboje i legendarna autobiografia.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Phil Collins śpiewa w radiu Złote Przeboje, a jego córka Lily Collins jest, można powiedzieć, taką Bridget Jones ostatnio dla pokolenia dzisiejszych 30-latek. Lily wciela się w rolę Emily w serialu Emily w Paryżu i trzeba przyznać, że to jest serial nie tylko dla kobiet. Faceci też dają się wciągnąć w oglądanie, bo jest tam naprawdę sporo ładnych obrazków i pięknych ludzi. Z seriali wracamy teraz do muzyki. W piątkowe przedpołudnie gra nam The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje.

To była niezapomniana Tina Turner, Tina, która z USA przeprowadziła się na emeryturę do Szwajcarii, a za chwilę będzie wokalista Bad Boys Blue, który z Liverpoolu przeprowadził się do Żgowa. Serio, mieszka w Żgowie z żoną Polką, John Edward McInerney, to o nim mowa, a śpiewa teraz z legendarnym składem Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato i co niektórzy już dzisiaj mają wolne w nagrodę za jutrzejsze święto, inni mają za tydzień w piątek wolne. Za chwilę przeniesiemy się do wakacyjnego studia wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Piątek, 14 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje o 11.00.
3: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński. Kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
4: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
3: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych Sfornegaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Chmielnie. 2 osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
3: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca piątku nad Polską dużo słońca i cudowne temperatury. Od 24 na Suwalszczyźnie, przez 27 na Mazowszu, do 30 na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W sobotę i w niedzielę gorąco, nawet nad morzem. Ostatnią godzinę piątkowego przedpołudnia zaczniemy od mocnego uderzenia Bon Jovi, Living on a Prayer. Gramy w radiu Złote Przeboje. Yeah!

radiu Złote Przeboje, artysta, który jest fanem kolejek, fanem kolei, fanem mocnych trunków i fanem piłki nożnej. Rod Stewart zaśpiewał Do You Think I'm Sexy, a teraz artystka obchodząca 84. urodziny w tym roku, Barbara Streisand, nie koncertuje ani nie planuje nowych ról filmowych. Skupia się na życiu emerytki, życiu prywatnym w Malibu ze swoim mężem Jamesem Brolinem, a także sporadycznie angażuje się w projekty wspomnieniowe i muzyczne po wydaniu swoich pamiętników. W radiu Złote Przeboje, Barbara Streisand i wielki, wielki przebój Woman in Love.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Muzykę skomponował Wiesław Pierego-Rurka, a tekst napisał Jacek Cygan, który w słowach zawarł właśnie ten nostalgiczny obraz paryskich ulic i poetycką zadumę. C'est la vie, Paryż z pocztówki Andrzej Zaucha, kultowy przebój z 1987 roku. Ciekawostka, teledysk kręcono w Niepołomicach, a nie we Francji. Można powiedzieć Niepołomice takim naszym Paryżem. Zostawiamy Paryż i Niepołomice i zaglądamy teraz do miasteczka El Centro w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. To tam urodziła się i pierwsze kroki stawiała Cher i to ona śpiewa w radiu Złote Przeboje.

Niejaki Fergal Sharkey zaśpiewał w radiu Złote Przeboje A Good Heart w piątkowe wakacyjne przedpołudnie, a za chwilę posłuchamy przeboju brytyjskiej wokalistki Beverly Craven. Ciekawostką jest to, że w czasie wojny w Zatoce Perskiej ten przebój stał się na Wyspach Brytyjskich nieoficjalnym hymnem rodzin czekających na powrót żołnierzy. Promise Me, Beverly Craven w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, w piątek.

Zbliża się powoli piątkowe południe. Za chwilę wrócimy do przyjemnego grania na lato, ale wcześniej zajrzymy na chwilę do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja.
2: Przed nami piątkowe południe i przenosimy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Znamy ceny paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchoła. Nie więcej niż 6,41. Tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
5: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
4: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
5: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
4: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
3: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą. Wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
6: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
3: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: 24 w Suwałkach, 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, Trójmieście i w Katowicach, do 30 w Zielonej Górze i w Szczecinie, od morza do Podhala dużo pogodnego nieba dzisiaj, a w sobotę i w niedzielę jeszcze upalniej i dalej bez opadów, dopiero na sam koniec weekendu przelotnie może kropić, ale tylko nad Pomorzem Zachodnim. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i obieramy kierunek Francja. To France gra...

cóż to był za przebój, piosenka, dzięki której o mały włos Polska wygrałaby Eurowizję, a było to w roku 1994. Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą. Jeśli zapytacie sztuczną inteligencję, czy na gitarze basowej w tej piosence gra Wojtek Pilichowski, to prawdopodobnie będzie to pierwszy raz w waszym życiu, kiedy AI odpowie: nie wiem. Sprawdźcie wolną chwilą, a my wracamy do grania, no bo gramy na to jak na lato. Teraz Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje.

Isabelle Genevieve Marie Anne Gall. Genevieve to po naszemu Genovefa. Jeśli macie babcię Genovefę w rodzinie, to możecie się dzisiaj zwrócić do niej po francusku. Babciu Genevieve. A to było pełne nazwisko Franz Gall, artystka, która wygrała konkurs piosenki Eurowizji w 1965 roku. No a nie ma jej wśród nas już od 8 lat. Ela, ela, za nami Franz Gall. A teraz zmieniamy gatunek. Początki Italo Disco i te rytmy numero uno zagrają Tora, Tora, Tora w Radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

W radiu Złote Przeboje, Kool & The Gang, zespół, który zaczynał, gdy telewizja była jeszcze czarno-biała. No a do dzisiaj świetnie się trzyma ta kapela i koncertuje głównie w Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Najbliższe występy pod koniec sierpnia tego roku w USA, w Illinois i w Kanadzie. Za chwilę jeden z naszych polskich długowiecznych zespołów Lady Punk, a wcześniej poznajcie Tatka, gdyż popłyniemy w rejs statkiem i to nie byle jakim. My Heart Will Go On śpiewa Céline Dion w radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę najnowsze wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o godzinie 13:00. Zapraszamy, posłuchajmy razem.
1: Złote Przeboje.

0: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
1: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchała. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
2: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 złoty i 3 grosze taniej.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
3: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulice Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
1: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. Na ten mecz śledził Błażej Kulesza.
4: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
5: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
4: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
5: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
4: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
1: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Przyjemne ciepło na wschodzie do 26 stopni, w Warszawie do 28, na zachodzie i na ziemi lubuskiej do 31. W górach 22 stopnie i silny wiatr. 3 minuty po 13. Dzisiaj o tej porze zapraszam Was nietypowej. Gosia Kościelniak, będziemy razem do godziny 18, a gramy na to jak na lato. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy powitali to popołudnie od godziny 13 razem z Rhythm Divine, NAK

Mam nadzieję, że zabierzecie Radio Złote Przeboje ze sobą, dokądkolwiek pójdziecie. Jeśli już myślicie o weekendzie, to może można byłoby na przykład wybrać się na plażę Wawer. To plaża romantyczna w Warszawie. Tam będziemy czekać na Was w najbliższą niedzielę wieczorem koncert. W zeszłym tygodniu był także koncert zespołu Ira i jak zwykle dopisała publiczność. A w tym tygodniu bardziej dyskotekowo, ale dla wszystkich, którzy lubią brzmienie lat 80. i 90. Dyskotekowo, popowo mogłabym rzec, bo będzie zespół Papa D. No i Just Five. Wojtek Babiarczyk z Radia Złote Przeboje będzie tam na Was czekał i będzie się wszystkim opiekował na miejscu, a także zapowiadał te fantastyczne dwa koncerty. Podwójnie dobra zabawa już w tę niedzielę. Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Seven Wonders, czyli siedem cudów, a przed nami jeden z cudów ukrytych w Polsce. Ale o tym, o co chodzi, jak tam dojechać i co można tam robić, mówi już nasz specjalista od turystyki głównie rowerowej, ale nie tylko, Piotrek Jaworski.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy w miejsce z kategorii naj. Najprzyjemniejsze na upały, najlepsze na totalną niepogodę. Generalnie temperatura stabilna. Od 14 do 16 stopni. Na głowę nie pada, tylko trochę kapie. Zabieram was na najdłuższy podziemny spływ w całej Europie. Daleko? Ależ skąd? Ruszamy na nasz Śląsk. To sztolnia Królowa Luiza, ukryta prawie 40 metrów pod samym centrum Zabrza. Tajemniczy wodny świat, pełen dziwnych dźwięków, nieznanych roślin, a czasem nieprzeniknionych ciemności. Fragment podziemnego miasta, dawniej pełnego hałasu i pyłu, bo to jest stara, zabytkowa kopalnia węgla kamiennego. A spływ prowadzi fragmentem sztolni, która do lat 50. zeszłego wieku odwadniała kopalniane wyrobiska i miała aż 14 km długości. Dzisiaj każdy z nas może pokonać łodzią 1100 metrów tej podziemnej rzeki. W sztolni Królowa Luiza przygotujcie się na niezapomniane wrażenia, na przykład na spotkanie ze skarbnikiem, który pilnuje naturalnych bogactw, i z utopkiem, złośliwym demonem, a kto je przetrwa, temu niestraszne będą hałaśliwe nadmorskie deptaki i zakorkowane górskie szlaki.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.

Stumbling In i Suzy Quattro, która w roku swoich 65. urodzin lubiła się odziewać w skórę, wydała na świat wtedy swój 13. album, sprzedała podczas swojej kariery 45 milionów płyt. Odrzuciła ofertę spotkania z Elvisem Presleyem, a z Paulem McCartneyem połączyło ją coś magicznego. Mimo długiej rockowej kariery, w życiu Suzy Quattro największym skandalem był rozwód. I to nie jeden. Piosenkarka, basistka i aktorka. Pół Włoszka, pół Węgierka. Natomiast teraz przed nami w radiu Złote Przeboje wokalistka z Wielkiej Brytanii, ale ma korzenie irlandzko-francuskie, więc też ciekawie. Dajmy.

Piątkowe popołudnie, Radio Złote Przyboje. Zbliżamy się do godziny 15, a dokładnie o 15 najważniejszej, tylko sprawdzonej wiadomości. Zapraszamy.

0: Zbliża się 15. Zapraszamy na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pieszkała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom Krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
2: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
3: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
2: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
1: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sforne Gaciach nad jeziorem Charzykowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodująca od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej, Inspektorat Wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
1: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dziś słonecznie, letnio, wakacyjnie. Maksymalnie 24 stopnie na wschodzie i nad morzem 31 na zachodzie. W Warszawie do 28 stopni. Niebo bezchmurne albo niewielkie chmureczki. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato. Mamy 14 dzień sierpnia, popołudnie piątkowe. Czy może być piękniej, tym bardziej, że rozpościera się przed nami bardzo gorący letni weekend. No a w ten weekend Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę.

będę Ballet i True. Prawdą jest, a propos True, to, że zawsze możecie zabrać złote na wakacje. Jest to zabawa, która odbywa się w każdy poniedziałek na antenie radia Złote Przyboje. W poniedziałek rano dzwonimy do kogoś z Was, macie szansę odpowiedzieć na 3 pytania i zabrać złote na wakacje ze sobą. No dokładnie 1000 złotych. Właśnie nawet 1000 złotych można wygrać, bawiąc się z nami. A jeśli chcecie dołączyć, to zapraszamy. W wolnej chwili zajrzyjcie na stronę złoteprzyboje.pl, zabierz złote na wakacje i zapiszcie się do tego, aby bawić się z nami. A teraz w Radiu Złote Przyboje, Vaya con Dios.

Radio Złote Przyboje. Gramy na to jak na lato. A jeśli gramy na to jak na lato, to nie może zabraknąć gorących przybojów Shakiry. Wydawałoby się, że Shakira regularnie odwiedza wszelakie gabinety kosmetyczne, ale niedawno w wywiadzie Shakira powiedziała, że lubi robić sobie w łazience własne domowe spa. Zdradziła, że regularnie wykonuje, poplotkujmy troszkę, masaż twarzy. Używa do tego oleju marula, który jest bogaty w przeciwutleniacze. Tak, można też kupić ten olej oczywiście w Polsce. Świetnie się sprawdza nie tylko do pielęgnacji skóry, ale także do pielęgnacji włosów. Dodajmy, że Shakira ma 49 lat w tym roku skończone, a wygląda idealnie. To na pewno dzięki masażowi twarzy, prawda? No to teraz Shakira, You Never, Wherever.

0: autopromocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert dwóch kultowych zespołów. Na warszawskiej plaży Waber wystąpią Papa D i Just Five. To już w niedzielę po 20. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja.

Urodziła się prawdopodobnie w Hongkongu albo w Sajgonie. Być może w Szwajcarii, ale chyba w Transylwanii. Płynie w jej żyłach angielsko-francusko-rosyjska krew, ale i tego przez lata obecności artystki, o której mowa w mediach, nie można być pewnym. A kiedy się urodziła? Przez lata w udzielanych wywiadach podawała odmienne daty swoich urodzin. Kiedyś wspomniała, że to był chyba 39 rok, innym razem, że 1949, a potem, że chyba 1950. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. To wszystko jest jedna wielka enigma. Tajemnica, jaką jest całe jej zawodowe, już nie wspominając o prywatnym, życie. Amanda Lear w Radiu Złote Przyboje. Gramy na to jak na lato. Enigma.

Słuchacie Radia Złote Przyboje. Zbliżamy się do godziny 16, a o 16 najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości i prognoza pogody. Zostańcie z nami.

0: już prawie 16. Najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchoła. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
2: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy. Wpychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
1: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
4: Nasze szanse są bardzo małe.
3: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
4: Myślę, że w tym dwójmeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
3: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
5: Zasłużenie awansowaliśmy.
3: Mówi trener Adrian Siemieniec.
5: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
3: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
1: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego ze wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze. Tu jeszcze kwota nie padła. Do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z cyklu darmowych eventów z koncertami, warsztatami i atrakcjami dla dzieci. Plaża Wawer 2026 to każdy weekend wakacji pełen ciekawej rozrywki. Radio Złote Przeboje jest patronem tej imprezy. Sierpień upłynie m.in. pod znakiem niezapomnianych dźwięków w ramach festiwalu z muzyką Radia Złote Przeboje. W każdą niedzielę odbędą się koncerty popularnych artystów. 16 sierpnia Papa D i Just Five z Bartkiem Wroną czekają na Was największe hity, które wielu zna od pierwszego dźwięku. A już dzisiaj o 20:00 na scenie Teatru Kamienica komedia Teściowe Wiecznie Żywe w reżyserii Rafała Baszenki z Ewą Gawryluk i Lucyną Malec w obsadzie. W poniedziałek natomiast na deskach Teatru Komedia odbędą się testy nowego roastu. Komicy sprawdzą materiał, goście przetestują występy, a publika jako pierwsza zobaczy fragmenty projektu, który dopiero nabiera ostatecznego kształtu.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Piątkowe popołudnie słoneczne, letnie i wspaniałe. 24 stopnie na wschodzie i nad morzem, 31 na ziemi lubuskiej i w ogóle na zachodzie kraju, w Warszawie i w Łodzi 28 stopni. Niebo bezchmurne lub nieduże zachmurzenie. Piątkowe popołudnie sierpniowe, 3 minuty po godzinie 16. Zapraszam na kolejną popołudniową wspólną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato i teraz Shakin' Stevens.

W latach 90. Dr. Alban i It's My Life. To był szał. Do dzisiaj zresztą, gdy It's My Life zaczyna brzmieć na jakiejś dyskotece, no to przecież większość z nas biegnie, żeby sobie potańczyć. Jeśli myślicie, że Dr. Alban już nie występuje albo nie jest aktywny, to bardzo się mylicie. Mieszka w Sztokholmie w Szwecji, ale regularnie bierze udział w wielkich międzynarodowych koncertach i imprezach w ramach cykli takich jak Kochamy lata 90. i festiwalach muzyki retro. Muzyki retro? Między innymi w Austrii, w Ameryce Południowej. Ostatnio też występował w Kazachstanie. Muzyka lat 90. muzyką retro? Absolutnie się nie zgadzam. Radio Złote Przeboje, Dr. Alban, It's My Life.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Trudno określić, gdzie i kiedy dokładnie powstała samba. Przyjmuje się jednak, że stało się to około XVI wieku. Praktykowano ją przede wszystkim w tzw. wioskach niewolników, gdzie niewolnicy z Afryki podtrzymywali swoją kulturę, zbierając się na koniec dnia w kręgu roda, w którym grano capoeirę lub tańczono sambę de roda. Nazwę samba zaczęto używać dopiero w XIX wieku. Samba teraz? W sierpniowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje? Bardzo proszę, Bellini i Samba de Janeiro.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Michał Pierzchoła, zaczynamy od Warszawy, bo tu w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego jest już zamknięta Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. Będzie tak do jutra, do 16. Teraz autostrada A4 w pobliżu Gliwic na jezdni w stronę Wrocławia, około 298 kilometra, zderzenie kilku samochodów. Trzy auta zderzyły się na siódemce między węzłami Gdańsk-Port i Gdańsk-Lipce. Tu może być jeszcze przyblokowany pas w stronę Gdyni.
0: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

Czy wiecie, że Tom Jones, którego miliony fanów na świecie podziwiają cały czas, został w tym roku zmuszony do wydania specjalnego oświadczenia w sieci, bo okazało się, że jego słuchacze są wielokrotnie okłamywani przez oszustów podszywających się pod Toma Jonesa właśnie w sieci. Informacja mówiła, że w sieci działa wiele fałszywych profili podszywających się pod Sir Toma Jonesa lub jego zespół, które próbują oszukiwać. Sir Tom Jones nie komunikuje się osobiście ani bezpośrednio z prywatnymi osobami za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, brzmiał wpis. No, żyjemy w ciekawych czasach, a w Radiu Złote Przeboje teraz AGC Around the World.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje o godzinie 17:00.
3: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska-Curie. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
4: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
3: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
5: Coś wynosili, tak?
6: Ale to wynosili...
5: Nie za duże to było, tak?
6: Okej. Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
5: tak,
6: takiego...
5: coś wynosili.
6: Saperskiego czegoś?
5: Dokładnie tak.
6: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
5: No w biurze była informacja, że należy wyjść. Tak?
6: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
5: Znaczy nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
6: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
5: Szybciutko, no bo
6: człowiek... się bierze wtedy rzeczy, plecak?
5: Czy... Klucz od domu. Muszę też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
3: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
7: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do jedzenia czy do opatrunków. No to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
3: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Przyjemne ciepło na wschodzie do 26 stopni, w Warszawie do 28, na zachodzie i na ziemi lubuskiej do 31. W górach 22 stopnie i silny wiatr. Piątkowe sierpniowe popołudnie, Gosia Kościelniak, zapraszam Was na kolejną godzinę do 18:00. Z przyjemnością będę z Wami, a zaczynamy tę godzinę z Laurą Branigan. Self Control, największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato.

Kto by pomyślał, że w trakcie przerwy od muzyki, po latach niesamowitej kariery i wielkiego pędu życia, Kim Wilde rozwinie hobby, które jest jej bliskie do dziś, zajęła się ogrodnictwem. Zapisała się na kurs w prestiżowym koledżu i rozpoczęła drugą, bardzo udaną karierę. Wydała do tej pory dwie książki o ogrodnictwie, prowadziła kilka autorskich programów, między innymi w BBC, no i wygrała bardzo prestiżowy konkurs Chelsea Flower Show. Jest też ogrodniczym ekspertem w brytyjskich mediach. Kto by pomyślał? Teraz Kim Wilde i jej pierwsza pasja.

Madonna w żadnym wypadku nie robi sobie przerwy. W czerwcu serce Nowego Jorku zabiło w rytmie Madony, właśnie ikona muzyki pop, która od dekad redefiniuje granice show biznesu. Zaskoczyła tysiące nowojorczyków, dając taki 15-minutowy koncert na Times Square. Ten występ był promocją jej najnowszego albumu Confessions 2. Madonna w jednym ze swoich wpisów w mediach społecznościowych określiła krążek jako, cytuję, list miłosny do muzyki tanecznej oraz wszystkich miejsc i społeczności, które ją tworzą lub się nią cieszą. Madonna w Radiu Złote Przeboje przed chwilą, a teraz przed nami król popu. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
3: Złapać oddech, zwolnić tempo.
2: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
5: Michał Pieszkowa. Na początek raport z autostrady A1, województwo łódzkie między węzłami Brzeziny a Łódź Północ. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa. Mogą być jeszcze trudności z przejazdem w stronę Gdańska. Jeszcze A4 na Podkarpaciu między węzłami Dębica Zachód, Dębica Wschód. Tutaj zderzenie samochodu osobowego z busem i utrudnienia w stronę Rzeszowa. Cały czas też przypominam o zamkniętej Wisłostradzie w Warszawie do jutra do 16. To w związku ze świętem Wojska Polskiego i defiladą.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

rozkwit rocka, metalu, punka, a także popu. Lata 80. kolorowe i szalone. W tym czasie powstało, jak wiemy, wiele nieśmiertelnych przebojów, które do dzisiaj można usłyszeć w filmach, reklamach, no i oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jeden z zespołów zupełnie odstawał wtedy od stylistyki epoki. Dodatkowo jeszcze wszystkie przeboje były śpiewane w języku hiszpańskim, to było nowością na rynku. No i to właśnie był zespół Gypsy Kings. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Teraz Flashdance, What a Feeling. Zostańcie z nami.

I przy takich kawałkach to człowiek wie, że jak słucha teraz radia w samochodzie, gdzieś na słuchawkach, w kuchni albo odpoczywa gdzieś w bardzo miłym i zacnym miejscu, no to na pewno jest Radio Złote Przeboje, bo w Radiu Złote Przeboje usłyszycie kawałki z lat 80. i 90. Natomiast też obiecuję, że za chwilę po godzinie 18 będzie czego słuchać. Za chwilę dobra impreza w Radiu Złote Przeboje, a więc mnóstwo dobrej energii. A między innymi pojawi się Manam czy też Bonnie M.

0: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogoda.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrzejczyk. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20.30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska, Zagłębie kontra Śląsk. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów, Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią.
0: Pogoda. Do końca dnia słonecznie i ciepło, a sobota również będzie tak wyglądać, ba, będzie jeszcze cieplej. Jutro na zachodzie nawet 35 stopni, w centrum 31, nad morzem 30, na południu też około 30 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, piątkowy wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. No i nie zabraknie dzisiaj pozytywnej energii, w końcu dobra impreza z Radiem Złote Przeboje. No i kawałek idealny do pogody, jaką mamy w całym kraju. Bonnie and Sunny.

0: Prawdziwy rokowy klasyk podczas tego wieczoru. Piątkowego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Natomiast proszę Państwa, wakacje trwają, więc my też staramy się to świętować razem z Wami w każdą niedzielę. Jeśli będziecie w Warszawie, no to warto wybrać się na plażę Wawer, romantyczna plaża Wawer w Warszawie, ponieważ czeka Was w ten weekend, w tę niedzielę dokładnie, wieczorem po godzinie 20:00 koncert zespołu Papa D, a także Bartka Wrony z zespołem Just Five. Na miejscu będzie też Radio Złote Przeboje. Będzie szansa wziąć udział w konkursie, zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Na miejscu będzie Wojtek Babiarczyk, więc naprawdę zabierajcie bliskich, znajomych pod pachę i przyjeżdżajcie na plażę Wawer. Tym bardziej, że wstęp wolny. A jak nie wierzycie, kto zagra, to posłuchajcie.
1: Paweł Stasiek, zespół Papa D. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje na nasz koncert. Plaża Wawer 16 sierpnia.

Kiedyś jak człowiek zaczynał w tym zawodzie i był nieco młodszy, to akurat bał się spotkania i konfrontacji z Korą, ale kiedy ją poznałem, no to wszystko puściło i zupełnie okazało się, że to była naprawdę bardzo przyjemna pogawędka parę ładnych lat temu. Ma nam o nieróbę tyle hałasu w Radiu Złote Przeboje. Trwają wakacje, więc pewnie część z Was na przykład wieczorem chciałoby się udać do jakiegoś klubu karaoke, baru karaoke i coś zaśpiewać. No to za chwilę Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc powie Wam, jakich kawałków absolutnie w takich miejscach nie wykonywać.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Od dziś kierowcy mogą korzystać z wyremontowanego odcinka drogi ekspresowej S8 w kierunku Warszawy między Polichnem a Jadwigowem w województwie łódzkim. Otwarte są ponownie oba pasy jezdni, na których beton zastąpiono nową nawierzchnią. Przenosimy się do Kujawsko-Pomorskiego. Zablokowana jest tam krajowa droga numer 15 w pobliżu Strzelna. Zderzyły się tam ciężarówka i osobówka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Konina. Do końca dnia pogodnie, a w weekend upalnie, szczególnie jutro, do 35 stopni na zachodzie.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

0: Tego głosu podrobić się nie da. Zdecydowanie tak. Tina Turner w Radio Złote Przeboje, a jeśli chodzi o głosy, no to akurat dobrze się składa. Na pewno z racji tego, że są wakacje, odwiedzacie takie miejsce jak Beach Bary i tam często też jest bar karaoke. No to posłuchajcie Krzysztofa Skiby zespołu Big Cyc, który mówi, czyich kawałków lepiej w takim barze nie wybierać.
1: Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.

Stinga, który od zawsze uwielbiał eksperymentować z muzyką i bardzo, bardzo dobrze. My dobijamy w Radiu Złote Przeboje do godziny 19. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu, a także co z pogodą, a potem też świetne kawałki. Między innymi czeka na Was Lady Punk.

0: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Adrian Nasułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham i w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Wcześniej w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka, a o medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała z 8 na 5 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od prawie 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
1: Pogoda.
0: Przed nami pogodny i ciepły wieczór, a jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to sobota zapowiada się upalnie. Jutro 30 stopni na północy, 31 w centrum, na zachodzie 35 stopni, a z kolei w niedzielę będzie również ciepło, chociaż temperatura spadnie na zachodzie i na północy i w niedzielę uważajcie na burzę. Piątkowy wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Wielu z nas ma swoich guru, ma swoich idoli i tak też jest w przypadku Jana Borysewicza, który kiedyś zdradził mi, że jego największym gitarowym idolem jest Jimi Hendrix, więc jak czerpać, to tylko od najlepszych. No to posłuchajmy. Lady Punk, tacy sami.

muzykę, które znają absolutnie wszyscy. Prosto z Kamerunu, US Medico w radiu Złote Przeboje. Trwają wakacje, więc jak to często bywa na urlopach, nie zawsze przyglądamy się temu, co jemy, a warto. Ostatnio znalazłem wywiad Thomasa Andersa, znanego oczywiście z zespołu Modern Talking, który opowiada, jaką ma receptę na to, że naprawdę godnie wygląda po 60. Otóż stosuje dietę, w której to nie kupuje żadnych gotowych dań, także żadnych gotowych sosów, bo do swoich sałatek te sosy tworzy absolutnie samemu. Stara się też nie jadać fast foodów i robi to najwyżej raz w roku, więc pamiętajcie o tym, kiedy zrobicie przerwę na stacji benzynowej. No i też dodaje Thomas Anders, że odstawia używki, odstawia też cukier oraz też stara się jak najczęściej chodzić do sauny. Więc jeśli chcecie wyglądać jak Thomas Anders, no to jest kilka punktów do odhaczenia. Modern Talking już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: nuciło się w samochodzie ten kawałek, prawda? Anastasia, One Day in Your Life, Radio Złote Przeboje, a też w październiku. Pamiętajcie o tym, że Anastasia przyjeżdża do Polski i zagra swój koncert w Warszawie 13 października i na pewno też ten numer się pojawi. Natomiast obiecuję, że za chwilę w Radio Złote Przeboje będzie Cher, będzie Jamelia, czy też Depeche Mode. I też pamiętajcie, że Radio Złote Przeboje znajdziecie mając apkę na waszych smartfonach.
1: Autopromocja.
2: Nadszedł czas, by spełnić swoje

Depeche Mode to naprawdę radosny utwór, idealny na piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje. Zresztą to jest też zespół, który chyba jest w moim osobistym top 5 kapel, które chciałbym jeszcze zobaczyć na żywo podczas koncertu. A jeśli chodzi o koncerty, to George Michael nie raz, nie dwa w wywiadach podkreślał, że koncerty są dla niego czymś niesamowitym, ze strzykiem adrenaliny. Natomiast kiedy ktoś zadał mu pytanie o ten najważniejszy koncert, to nie wymieniał koncertów razem z grupą Wham. Nie wymieniał też solowych koncertów, a powtarzał, że jedną z najważniejszych możliwości zagrania na żywo był koncert pamięci Freddiego Mercury'ego na Wembley, gdzie zaśpiewał jeden z kawałków zespołu Queen. Zresztą do dzisiaj wszyscy uważają, że jego wersja Somebody to Love była genialna. No i szkoda, że w sumie Brian May i spółka nie zaprosili go do jakiejś wspólnej trasy koncertowej. Mam już teraz bardzo wakacyjnie w Radiu Złote Przeboje.

zamrażamy toś. No, nie była to taka typowo romantyczna piosenka o miłości, raczej takim skoku w bok, że tak powiem. Love Story, Wilki w Radio Złote Przeboje, dobijamy do godziny 20 i obiecuję, że nie będzie brakowało świetnych kawałków, bo mam dla was m.in. Sissy Catch czy też Abbe.

Dzień dobry wieczór, w ten piątkowy wieczór. To jest ten czas, kiedy można się zrelaksować, doładować pozytywnie po całym tygodniu i nie będzie inaczej, tym bardziej, że za chwilę każdy z was będzie mógł zrobić głośniej słuchając CC Cat czy też Sugar Babes. A teraz prosto ze Szwecji. Abba!

Zdecydowanie tak można spędzać ten piątkowy, wakacyjny wieczór z Radiem Złote. Przeboje, odrobinę disco, a więc Sissy Catch. Natomiast proszę Państwa, 1000 zł na wyciągnięcie ręki. Tyle mamy dla Was w Radiu Złote Przeboje już w najbliższy poniedziałek. Wystarczy, że zgłosicie się na radiozłoteprzeboje.pl i tam są też wszelkie szczegóły naszej zabawy, jak zgarnąć kasę, no i być czujnym w najbliższy piątek podczas poranka Radia Złote Przeboje, bo taka szansa dla Was na pewno będzie, więc wchodźcie na radiozłoteprzeboje.pl i dajcie głośniej, bo już teraz Eddie Grant.

0: jak dobra impreza w radio Złote Przeboje, to nie może zabraknąć takich kawałków. Dr. Alban, a za chwilę na pewno pojawi się Ingrid, czy też Shakin' Stevens, oraz też wakacyjną historię opowie wam Janusz Panasewicz z Ladybug.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Piątkowy wakacyjny wieczór z Radiem Złote Przeboje, więc jak trwają wakacje, to nie mogłem nie zapytać o wakacyjną historię Janusza Panasewicza z Ladypunk.
1: Jak jadę na Mazury do Lecka i pierwsze ruchy, to idę na miejską plażę, nie? I to jest anegdota, to trudno nawet na anegdotę, bo wszyscy miejscowi ludzie, znajomi moi, ale też tacy, którzy znają mnie z widzenia, a tam mieszkają od dzieciaka. Raczej mam święty spokój, bo nikt nie zaczepia, nie robi zdjęć i tak dalej, bo wiedzą, że jestem na odpoczynku i natychmiast podbiegają dzieciaki, które są tam na koloniach, na tej plaży. Nie zdąży przyjść, wiesz, się rozłożyć gdzieś, czy wziąć kajaka, już biegnie grupa takich małych dzieci, żeby podpisać im autografy, albo zrobić zdjęcie, ale też z autografy, z kartkami. Ja tak patrzę, mówię, no ale zaraz, te dzieciaki mają po 8 lat, one nie mogą mnie znać, więc się rozglądam wściekłym spojrzeniem po plaży i widzę tam panią wychowawczynię, która po prostu każe im iść, zbierać te podpisy, po czym zabiera te kartki od tych dzieci, wsadza do jakiejś książki i co się z nimi dalej dzieje, tego nie wiem. To jest dla mnie wielokrotnie powtarzane.
0: Będzie trzeba sprawdzić lokalne aukcje. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej Czerwone Gitary.

I pomyśleć, że człowiek nucił to i śpiewał w podstawówce, a po latach do niego doszło, jaki tam jest tekst. Venga Boys, bum, bum, bum w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a po 21 nie zwalniamy tempa, ponieważ pojawi się Celine Dion. Będzie też świetny kawałek od grupy Fleetwood Mac, a także za gości sam Sir Elton John.

Wczoraj na Instagramie sam Sir Elton John podziękował Dua Lipie za 5. rocznicę ich fantastycznej wspólnej piosenki, czyli Cold Hearts, która tak naprawdę jest takim miksem piosenek Eltona Johna, bo usłyszymy tam fragment Sacrifice czy też Rocketman, naprawdę bardzo zacne połączenie. Dlatego w Radiu Złote Przeboje też będzie Elton John i też kawałek, który bardzo dobrze znacie.

to jest taki numer, którego nie da się nie nucić. No nawet jeśli próbujecie, to i tak po prostu się nie da, bo on wchodzi do głowy i już z niej nie wychodzi. Heaven is a Place on Earth w radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na kawałek, który wydaje się, że jest takim ślankowym utworem o miłości, a tak naprawdę kryje się tam zupełnie inna historia, no bo Christine McVie, pisząc piosenkę Everywhere, tak naprawdę była w okresie, kiedy wszyscy w zespole Fleetwood Mac byli ze sobą skłóceni, a pary, które tam były, po prostu się rozstawały, więc można powiedzieć, że jest to piosenka niby o miłości, ale też pełnej napięć. Więc słuchamy już teraz fantastycznego kawałka od Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Can you hear me?

0: Dobrze, że w tym studiu jestem sam, nie ma kamer, więc nikt nie widzi, co człowiek robi, a przy takich dźwiękach, no to trudno siedzieć w spokoju. Sandra Around My Heart, fantastyczny kawałek w radiu, złote przeboje, a jeszcze do godziny 22. Na pewno za gości RSL Mazzotti, Snap, a także Madonna.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

To jest numer, który kojarzy mi się również z Marilynem Mansonem, bo on też stworzył swoją wersję. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na gitarzystę zespołu Blur, Grahama Coxona, który udzielił wywiadu, w którym to opowiedział, jak to panowie zespołu Blur w 1999 roku otworzyli krążek pod tytułem 13 i poznali Madonnę, kręcącą się również po korytarzach. Co ciekawe, ówczesny producent też zaproponował panom zespołu Blur pewien podkład, do którego mogli nagrać kawałek, ale oni jednak go odrzucili i co ciekawe, potem się okazało, że ten fragment kto wykorzystał? Tak jest, Madonna w piosence, którą wszyscy doskonale znamy, a więc Beautiful Stranger. Natomiast w Radiu Złote Przeboje teraz wracamy do lat 80. i Material Girl, Madonna.

Ten niski, ciepły głos to musiał być on. Barry White w radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 13, więc miłego wieczoru, miłego weekendu. Trzymajcie się, hej!

0: to promocja.
1: Nadszedł czas, by spełnić swoje kolorowe sny.
2: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
1: Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert dwóch kultowych zespołów. Na warszawskiej plaży Wawer wystąpią Papa D i Just Five. Już w niedzielę po 20. Nie może cię zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.